zdrowia, życia bym nie zdrowia, życia bym nie skąpił, zdrowia, życia bym nie skąpił.